0: Ngowe na heke nrekele. Ninkela ntu mihali ni iwo.
1: Ahe.
0: Mbulu heki wantu wava alintu. Ngowe na heke mithala.
1: Akale inira tu himaka uthirila.